chwilę, props a prop. Tu bossy fake like I don't. Poczynam fuck, już obędą nawet na krawat. Ale no płacimy.